Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garściami. Przy tobie mniej mnie truje powietrze, odkąd nawzajem się ma.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM i do grania na pewno wrócimy, ale dobrze to grało wczoraj również na sesji Rady Miasta, bo to czwartek taki był specyficzny w Toruniu. Nie wszyscy mieszkańcy naszego miasta mają świadomość z tego, że wczoraj były podejmowane decyzje i dyskusje na bardzo ważne tematy związane z kluczowymi kwestiami związanymi z funkcjonowaniem naszego miasta. Na przykład
1: nowa choinka na święta.
0: Tak.
1: Będzie choinka znowu na rynku staromiejskim. Cieszymy się. No ale niestety nie będzie ona żywa, tylko sztuczna.
0: A dlaczego niestety? Dlaczego drzewko dzięki temu będzie sobie dalej rosło w lesie, a choinka posłuży nam podobno nawet na 10 lat, tak urzędnicy powiedzieli.
1: No ale teraz jest dyskusja na temat tego, czy to będzie chińska choinka, czy może polska.
0: No niby rzecznik prezydenta pan Marcin Centkowski powiedział, że nas temu nie będzie jednak.
1: Od polskich producentów podobno ma być.
0: Mamy tylko nadzieję, że polscy producenci nie zamówili jej z temu, bo wtedy okaże się, że przepłaciliśmy prowizję. We'll be right back.

0: Armin van Buuren, Everlasting w Radiu Gra na 88,8 FM. Dużo energii w tym numerze o poranku.
1: No i ja dołożę jeszcze trochę tej energii, ponieważ będzie Rick Astley na naszej antenie. Tak, trochę sobie potańczymy jeszcze przed 7.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
2: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
6: A co ten projekt oferuje?
5: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
6: Gdzie dowiem się więcej?
5: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
6: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

0: Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
9: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
10: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
11: Burek, ciapek, mruczek, puszek. Chociaż miłość niejedno ma imię, łączy nas dobro. Centrum Handlowe Kometa łączy radość rozdawania prezentów z miłością do pomagania czworonogom. 25 i 26 września zrób zakupy w Komecie za minimum 150 zł i odbierz upominek dla swojego pupila oraz bon na kolejne zakupy. Weź też udział w zbiórce mokrej karmy, środków czystości i koców dla toruńskiego schroniska dla zwierząt. Szczegóły na chkometa.pl.
12: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
14: Rozglądamy się w piątkowych prognozach pogody. Jaki to będzie początek weekendu w Toruniu? No niestety dość pochmurny. Prawdopodobnie popada jeszcze przed południem. Przez cały dzień musimy spodziewać się zachmurzenia oraz drobnych szans na przejaśnienia po południu. Na termometrach około 10 stopni o poranku, później maksymalnie do 15-16 stopni w ciągu dnia.

0: Coraz bliżej 7 na zegarze, o pełnej oczywiście kolejne informacje, te najważniejsze dla Torunia, dla całego regionu, dla kraju i dla świata. Ale wracając jednak ze świata do Torunia, to jednym z ważniejszych sportowych tematów ten weekend będzie oczywiście Speedway Grand Prix, które już jutro na toruńskiej motoarenie. Ty się szykujesz? Ty się zbierasz jakoś? Będziesz krzyczała?
1: Ja się nie muszę nawet mocno szykować, ja mieszkam niedaleko, to ja mogę sobie na piechotę przejść spacerkiem.
0: A ty możesz na balkon wyjść i posłuchać.
1: Owszem,
0: sobie wrzucić w telewizorze.
1: I od razu też mówię, będą dodatkowe kursy MZK. Więc nie trzeba jechać samochodem. Tak. Można się zaprzyjaźnić z kimś w autobusie albo tramwaju.
0: Jak ktoś będzie jechał do pobliskiego, no nie wiem, na stację paliw albo marketu budowlanego, no to będzie mógł sobie pojechać autobusem, bo więcej ich będzie jechało.

0: Rano i dobrze w Radiu Gra. Dziś już nie robimy sobie tylu zdjęć pięknej panoramy miasta i wschodzącego słońca jak wczoraj, ale wy możecie wrzucić swoje po prostu na naszego fejsika na przykład, albo na Instagram, albo wysłać nam na privie, proszę bardzo, jak macie piękny widok o poranku.
1: Zawsze, codziennie możecie pisać do nas, no i wysyłać swoje piękne widoczki, bo o poranku zawsze świat się wydaje piękniejszy.
0: Cokolwiek teraz widzicie, na cokolwiek teraz patrzycie, jeśli tylko to nadaje się do tego, żeby pokazać to światu, albo nam, bo to jest dosyć ważne akurat. To jest, nie wolno o tym zapomnieć. Nie, nie. Pozdrawiam wszystkich w łazienkach i gdziekolwiek jesteście. No to podeślijcie nam takie zdjęcie. Bardzo chętnie się tym podzielimy i się z tego ucieszymy. A za chwilę u nas wiadomości w raporcie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy.
5: Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
8: Jak zakupy nie tylko na

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99 zł, kupując 3.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
7: Spokojnie, od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
6: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
7: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
6: O, to mi się podoba.
7: I super oferty, i konkursy dla naszej Julki.
6: No to jedziemy.
7: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Cerrat, Roka, Emporia, Erkado.
8: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Na grzyby, na piknik na Barbarce. W niedzielę 27 września od 14 do 17 zapraszamy do Osady Leśnej na piknik. W programie grzybowe ciekawostki, warsztaty, rodzinne gry i zabawy, kiermasz rękodzieła i wyrobów lokalnych, a także teatr dla dzieci i muzyka na żywo. Wstęp wolny. Zabierzcie bliskich. Do zobaczenia. Wydarzenie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

0: sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan. Po reklamie.
1: Piątek w kalendarzu, 25 września, jest 7. Czas na raport.
2: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Nasz serwis zaczynamy od informacji z podtoruńskiej gminy Zławieś Wielka. Wczoraj po południu wydano komunikat dotyczący wykrycia bakterii z grupy coli w wodzie w 6 sołectwach na terenie gminy. Woda jest niezdatna do spożycia przez ludzi do czasu odwołania komunikatu przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Sytuacja dotyczy następujących miejscowości: Błotka, Cegielnik, Czarne Błoto, Górsk, Przysiek, Rozgarty i Stary Toruń. Ta woda może być wykorzystywana jedynie do spłukiwania toalet, informuje gmina. Dzisiaj na jej terenie ponownie pojawi się beczkowóz toruńskich wodociągów z wodą pitną. Będzie kursował od 8 do 13.15. Harmonogram znajdziecie na stronie zławieźwielka.pl.
3: To są wiadomości Radia Gra.
2: Most Zachodni budzi potężne emocje. Jesteśmy na półmetku konsultacji społecznych dotyczących nowej przeprawy, która ma połączyć plac Skalskiego w Toruniu z Małą Nieszawką po drugiej stronie Wisły. To w Małej Nieszawce odbyło się drugie z czterech spotkań urzędników i projektantów z mieszkańcami. Ci ostatni zdecydowanie sprzeciwiają się inwestycji w tym kształcie i w tym miejscu.
4: Ta droga według tych wariantów przechodzi w okolicach 50-70 metrów od mojego domu. Hałas, widok znika, ekrany się pojawią zamiast łąki. Absolutnie mi się to nie podoba. Już nie mówię o kwestiach w trakcie budowy, co to będzie miało, jaki wpływ na mój dom. No, jestem wyjątkowy w jednej sytuacji, bo naprawdę ta droga przechodzi ode mnie w jednym albo w drugim wariancie, dosłownie w jednym jest gdzieś tam z 70 metrów, w drugim może ze 100 metrów.
5: Mieszkańcy Małej Nieszawki nie chcą żadnego mostu na swoim terenie.
6: Dlaczego?
5: Nie jest to dla nas w żaden sposób korzystne. Nie mamy z tego żadnych zysków, mamy sobie straty. Obawiamy się o nasze dzieci, o nasze działki, o wartość tych działek, o przyrodę, o wszystko. Proszę pana, naturalną koleją rzeczy jest, żeby zapytać, co uważamy, a mamy odczucie, że wszystko jest już postanowione.
2: Mówili mieszkańcy Małej Nieszawki, z którymi rozmawiał nasz reporter Artur Stochla. Wszystkie sądy z mieszkańcami publikujemy na stronie Gra FM. Kolejne spotkanie w sprawie Mostu Zachodniego zaplanowano 28 września o 17.30 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małej Nieszawce przy Leśnej oraz 29 września o 17.30 w Centrum Targowym Park przy Szosie Bydgoskiej w Toruniu.
3: Wiadomości ogólnopolskie.
2: Kolejne przesłuchania i kolejne pytania po pożarze na terenie stacji bazowej Starlink na Mazowszu. Ogień, jak informowaliśmy w naszych serwisach, pojawił się w pobliżu infrastruktury zapewniającej łączność satelitarną. Co ustalili śledczy?
7: Przedstawiciele rządu potwierdzają, że wszystko jak dotąd wskazuje, że doszło do celowego podpalenia. Tak mówił mi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
8: Cały modus operandi tego wydarzenia wygląda tak, jakbyśmy mieli do czynienia z zorganizowanym sabotażem, który przypomina to, co robią Rosjanie w Polsce.
7: Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz przewiduje, że jednoznaczne wnioski poznamy w ciągu kilku tygodni.
2: Mówił Michał Dobrołowicz.
3: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
2: Zapraszam na raport sportowy. Dawno żaden turniej z cyklu Grand Prix nie zapowiadał się tak emocjonująco jak jutrzejsze zawody na motoarenie w Toruniu. Aż trzech żużlowców ma szansę na końcowy triumf w klasyfikacji generalnej. Kibice będą rozdarci. Trzymać kciuki za Polaka czy zawodnika Prestoruń. O mistrzostwo zawalczy Bartosz Zmarzlik, który może przejść do historii wygrywając swój 7. tytuł. Na złoto liczy również wyśmienity w tym sezonie Robert Lambert. Brytyjczyk z Toruniem związał się już 6 lat temu, niedawno przedłużył kontrakt o kolejne 3 lata. To on na ten moment jest liderem cyklu z przewagą punktu nad zawodnikiem Motoru Lublin. W rywalizacji liczy się jeszcze Brady Kurz. To sprawia, że każdy z biegów może zdecydować o mistrzostwie świata. Toruńskich akcentów jest więcej. W cyklu mamy także Patryka Dudka z Prestoruń, który będzie walczyć o utrzymanie w cyklu Grand Prix. Start rywalizacji na motoarenie jutro o 19.00.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
3: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
2: przed nami kolejny pochmurny dzień. Dzisiaj może przelotnie popadać, lepiej mieć przy sobie parasol. Podobnie jak w czwartek, słupki rtęci zatrzymają się już na 15 kresce. Wieje umiarkowany zachodni wiatr, warunki biometeo w Toruniu będą raczej niekorzystne. Po pochmurnym piątku przyjdzie jednak czas na kilka bardziej słonecznych i cieplejszych dni.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
6: To już ten moment po siódmej, dlatego jeżeli jeszcze nie zjedliście śniadania, jeszcze nie wypiliście kawy, no to warto to nadrobić.
1: Albo teraz powinniśmy powiedzieć, to już za późno, trzeba się zbierać do pracy, do szkoły. Nie, spokojnie. Tylko spokój może nas w ten piąteczek utrzymać, uratować. Piotr Olszowski.
6: Wdech, wydech, Oliwia Ciszewska. Gramy.

0: Rano i dobrze, dobra piątkowa pobudka. Nawet jeśli ten krajobraz za oknem nie jest jakiś taki bardzo sprzyjający, z drugiej strony to już jesień, a co jesienią mówią gwiazdy, o tym opowiada jesienna w jesiennej odsłonie. Jak zapowiadała, tak zrobiła w lekkich brązach jesiennych Oliwia.
1: No, kobiety lubią brąz.
0: Tak, tak. Pan Ryszard coś o tym wie.
1: Nieco mniej gwiazd na niebie witać przez te chmury, ale piątek ogólnie zapowiada nam się naprawdę dobrze w kosmosie. Żeby podtrzymać tę dobrą pasę, wystarczy tylko unikać paru rzeczy, na przykład długie dyskusje. Te nam dzisiaj nie będą sprzyjać. Nie. Co za to będzie działać? Zabawa, żarty, dobry nastrój i oczywiście taka nutka, aura miłości. Gwiazdy mówią, że zapieczętowane właśnie dzisiaj związki będą trwały na wieki.
0: A to ciekawe. Gdyby w razie dzisiaj jakiś związek miał być zapieczętowany, to bardzo serdecznie pozdrawiamy tych, którzy będą trzymali tę pieczęć.
1: Sakramentalne tak dzisiaj będzie działać w kosmosie i na Ziemi. Dużo spokoju, słońca i miłości także dla zodiakalnego raka ze specjalną, magiczną dedykacją ode mnie.

0: poranku. Przeglądamy dla was, co się dzieje w sieci, w internecie, na świecie. No i uwaga, takie nagłówki. W Polsce najszybciej przybywa ultrabogatych. Podobnej sytuacji nie ma nigdzie na świecie.
1: Oliwia, znowu o nas? Daj spokój.
0: O, tak, tak. Muszę spojrzeć do mojego portfelika. Może coś tam jednak jest.
1: Ja nie mam portfelika nawet.
0: No właśnie, dobra, ale co z tymi posiadają takie rzeczy?
1: Bogatymi. O co kaman?
0: Jest ich dużo. No i oczywiście mówimy tutaj o takich ultrabogatych, czyli tych, których majątek przekracza 30 milionów dolarów. Nawet w złotówkach już tego nie liczymy. Okazuje się, że w Polsce jest ich sporo. No tutaj mogą być jakieś drobne błędy statystyczne, ale tak czy siak możemy chyba pogratulować tym nielicznym, bo takich osób jest 3000 w całym kraju.
1: Kurczę, ja ostatnio podczas sprzątania z podłóżka i szafy wyciągnąłem trochę zmiętolonych banknotów Monopoly. Czy to mnie nieco zbliża do tej elity?
0: Tak, tak, tak, ale musisz być ostrożny, żeby się tobie przypadkiem nagle bankrut nie wylosował.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
6: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
5: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
6: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
5: Nie bujasz?
6: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
7: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
8: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Karkówka bez kości 17,99 kg. Dynia złoty 99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
9: Prezydent miasta Torunia zaprasza do udziału w konkursie Najpiękniejsze Ogrody Torunia, edycja 2026. Do 30 września zgłoś swój ogród, działkę lub balkon. Wystarczy przesłać kartę zgłoszenia, dołączyć maksymalnie 5 zdjęć oraz krótki opis aranżacji, uprawianych roślin i zastosowanych rozwiązań ekologicznych. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Szczegóły i regulamin konkursu znajdziesz na stronie torun.pl.
10: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
11: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
10: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
11: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
10: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
12: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
13: GWM. Go with more.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Czytamy, bo kochamy.
1: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
0: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
1: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
2: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. A dodatkowo dwie raty gratis. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tylko teraz przyjdź i sprawdź w sklepie RTV Euro AGD w Toruniu. Ulica Szosa Lubicka 111.
4: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową. O reklamie.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra na 88,8 FM. Tak, wchodzimy w ten piątek, piąteczek przed weekendem mocno żużlowym, bo przecież Speedway Grand Prix, wielki finał tego cyklu przed nami, ale my trochę też myślami wybiegamy na ten kolejny weekend i rewanż finałowy we Wrocławiu, ale z drugiej strony też wielkie kibicowanie w Toruniu.
1: Ja już się trochę tego obawiam, ponieważ same wejściówki online skończyły się w 10 minut i 49 sekund. Wszyscy są chętni, aby kibicować razem na arenie. No i co? No i widzimy się chyba wszyscy.
0: Ten natłok kibiców wczoraj to było takie 10 skali Beauforta w 10 minut i 49 sekund. Rzeczywiście, ale uwaga, dobra informacja jest taka, że ta ostatnia mniejsza pula, czyli około 1000 wejściówek, będzie jeszcze dzisiaj dostępna do odebrania fizycznie. Gdyby ktoś był bardzo zdeterminowany i bardzo chciał, to tutaj organizatorzy zapraszają do 3 punktów informacyjnych Urzędu Miasta przy Wałach Sikorskiego oraz w 2 galeriach handlowych w Atrium Copernicus i w Toruń Plaza.
1: A myślisz, że ustawiają się już kolejki?
0: Skoro to fani żużla, to myślę, że nie czekają w kolejce. Raczej tak obok siebie, jak pod taśmą.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Fast Boy, Music Sounds. Takie pozytywne hity od samego rana na naszej antenie.
1: A jeszcze przed ósmą, drodzy przyjaciele, Krzysztof Krawczyk się tu pojawi i piosenka o przyjacielu. Właśnie, zostańcie blisko radia.
2: Radio gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
6: Chciałbym jechać, ale te koszty.
7: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
6: Serio?
7: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
6: Gdzie to znaleźć?
7: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
8: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
9: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Karkówka bez kości 17,99 kg. Dynia złoty 99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
3: Wielkie otwarcie. Supermarket na Barbarce. Promocje, okazje i zero zakupów?
4: Jak to zero?
5: Bo najlepszy odpad to ten, który nie powstał. Wpadnij 4 października do supermarketu Szkoły Leśnej na Barbarce. Zagraj, daj się złapać w zakupowe pułapki. Sprawdź, czy potrafisz kupować naprawdę eko. Projekt Ograniczaj, Segreguj, Odzyskuj. Toruń wie, jak postępować z odpadami. Realizowany dzięki wsparciu gminy miasta Toruń.
6: Szanowni klienci, prosimy nie wkładać do koszyka rzeczy, których nie potrzebujecie.

0: podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmienia.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
5: Przed nami kolejny pochmurny dzień. Dzisiaj może przelotnie popadać. Lepiej mieć przy sobie parasol. Podobnie jak w czwartek, słupki rtęci zatrzymają się już na 15 kresce. Wieje umiarkowany zachodni wiatr. Warunki biometeo w Toruniu będą raczej niekorzystne. Po pochmurnym piątku przyjdzie jednak czas na kilka bardziej słonecznych i cieplejszych dni.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
6: Słuchasz Radia Gra.

0: Rano i dobrze, zbliżamy się już powoli do godziny 8:00, z nią kolejne informacje, a u nas emocje nie opadają po ostatnich burzliwych konsultacjach społecznych w Małej Niszawce. Mieszkańcy zdecydowanie sprzeciwiają się budowie nowego mostu, o czym więcej przeczytacie na naszej stronie gra.fm. Ba, no nie tylko przeczytacie, ale także wysłuchacie głosów sprzeciwu. Zresztą, jak wejdziecie w dowolne komentarze w sieci, to też nie trudno będzie tam sprzeciw mieszkańców znaleźć.
1: Tak, tak, ale to zależy, których mieszkańców. No bo tak, mieszkańcy Małej Niszawki się rzeczywiście sprzeciwiają. Mieszkańcy Torunia już niekoniecznie. I teraz najgorsze chyba w tej sytuacji jest to, że na tej płaszczyźnie dochodzi już nawet do takich, wiecie, złowrogich reakcji obu obozów na siebie.
0: Drodzy, najważniejsze to nie pokłóćmy się nawzajem.
1: No to jest najważniejsze, absolutnie. Tego się trzymajmy.

0: To już bardzo blisko 8 na zegarze, to oznacza, że za chwilę u nas najświeższe, najważniejsze wiadomości na ten piątek, piąteczek, żeby być na bieżąco w kwestii tego, co dzieje się ważnego w Toruniu. Bądźcie ostrożni na drogach, bo dzisiaj jakoś tak te warunki nie sprzyjają od samego rana i to jeszcze przed 6, bo mieliśmy taki, no, solidny strzał i to aż 4 samochodów na Skłodowskiej, Kirii. No i obym jak najmniej było takich zdarzeń dziś na drogach.
1: Także szerokości, ostrożności, pamiętajcie, powolutku i do celu.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
11: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
10: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
11: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
10: O, to mi się podoba.
11: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
10: No to jedziemy.
11: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Groe, Oristo, Tubondzi, Inverit.
12: Trwa kolejna edycja plebiscytu Cuda Polski 2026, organizowanego przez National Geographic Traveler. Do 13 października zagłosuj na perły turystyczne Kujawsko-Pomorskiego, Zespół Tężni i Warzelni Soli w Ciechocinku, Dom Legend Toruńskich w Toruniu oraz Mysia Wieża i Jezioro Gopło w Kruszwicy. Zwycięzców poznamy 14 października. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
13: Zapraszam, Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
14: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
17: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
18: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
19: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl. O reklamie.
1: Jest piątek, 25 dzień września w kalendarzu, godzina 8 na zegarach, czas na raport Radia Gra.
3: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Błotka, Cegielnik, Czarne Błoto, Górsk, Przysiek, Rozgarty i Stary Toruń. Tych miejscowości w gminie Zławieś Wielka pod Toruniem dotyczy ważny komunikat. W wodzie wykryto bakterię z grupy coli. Jest ona niezdatna do spożycia. Może być wykorzystywana tylko do spłukiwania toalet. To ostrzeżenie będzie ważne do czasu odwołania przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Na terenie gminy właśnie teraz zaczyna kursować beczkowóz toruńskich wodociągów z wodą pitną. Będzie on pojawiał się na terenie kolejnych sołectw. Harmonogramu szukajcie na stronie zławieźwielka.pl.
2: To są wiadomości Radia Gra.
3: Czy dojdzie do konsolidacji Szpitala Miejskiego przy Batorego w Toruniu, Specjalistycznej Przychodni Miejskiej i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego? Temat już na etapie projektów budzi duże kontrowersje. Miasto argumentuje, że połączenie poprawi sytuację finansową placówek, szczególnie szpitala. Pracownicy MPS-u i ZPO obawiają się jednak pogorszenia jakości swoich usług i utraty miejsc pracy. Sprawę poruszyliśmy na ostatniej sesji Rady Miasta. Samorządowcy przedstawiają różne opinie. Część popiera projekt, inni wskazują na ryzyko związane z reorganizacją placówek.
20: Panie prezydencie, chciałem tylko, korzystając z okazji, zapytać o konsolidację szpitala, bo rozmawiałem z pracownikami Specjalistycznej Przychodni Miejskiej i oni się czują, można powiedzieć, że trochę niedoinformowani, ale też jakby zaniepokojeni i boją się, że stracą pracę.
21: Miałem spotkanie z reprezentantami wszystkich trzech SPZ-ów, które są poddane analizom na razie w kontekście możliwości konsolidacji i były związki zawodowe reprezentujące ZPO, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Miejską Przychodnię Specjalistyczną i Specjalistyczny Szpital Miejski. Wyjaśniliśmy sobie tok informacji, w jaki sposób się będziemy informować, uspokajać. Raz jeszcze uspokoiłem razem ze współpracownikami i umówiliśmy się na spotkania, ale już spotkania, które będą po projekcie decyzji, którą podejmie, ale żeby tą decyzję móc podjąć, czekam na rekomendacje zespołu.
3: Mówił Radiu Gra prezydent miasta Paweł Gulewski. Rozmawiał z nim nasz reporter Artur Stochla.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Czy część zysków Orlenu wróci do kierowców? Senat uchwalił ustawę o podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych. Teraz ruch prezydenta.
22: Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to natychmiast o tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant obniżenia cen paliw.
3: Zapewniał premier Donald Tusk. Problem w tym, że prezydent może tej ustawy nie podpisać. Już raz ją zablokował. Chyba że Karol Nawrocki ugnie się pod naporem niezadowolenia kierowców płacących rekordowe ceny przy dystrybutorach.
23: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
3: Zapraszam na raport sportowy. Dziś o 17:00 półfinał siatkarskich Mistrzostw Europy. Przed nami mecz Słowenia-Polska. Na boisko wybiegną także biało-czerwoni piłkarze. Reprezentacja w pierwszej kolejce Ligi Narodów zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Start o 20:45. Wracamy do Torunia. Dzisiaj o 18:00 w arenie przy Beba oficjalna prezentacja koszykarskiej drużyny Arriva Lotto Twarde Pierniki. Przy okazji zmierzymy się w sparingowym meczu z Arką Gdynia. Nastroje w drużynie bojowe.
24: Jak oceniasz tą więź, tą chemię, to zgranie na tę chwilę?
25: Myślę, że jest to na dobrym poziomie, bo tak naprawdę nie ma żadnych konfliktów. Też jest część zawodników, która już tutaj była lub przyszła ponownie grać u nas, więc tak naprawdę siebie już znamy i myślę, że idzie to po prostu w bardzo dobrą stronę.
3: Mówił zawodnik Twardych Pierników Hubert Lipiński, rozmawiał z nim Artur Stochla.
23: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
26: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt. Producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
3: Przed nami pochmurny piątek oraz nieco bardziej słoneczne i cieplejsze sobota i niedziela. Dzisiaj warto mieć jeszcze przy sobie parasol, może pokropić. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 15 stopni. Jutro i pojutrze to może być 18, może nawet 19 kresek. Warunki biometeo są raczej niekorzystne.
23: Z
26: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
0: Jestem z miasta, taką piosenkę sobie nuciliśmy przed chwilą i dlatego postanowiliśmy, że teraz wam tego nie zagramy, wybierzemy coś innego.
1: Chciałam tylko powiedzieć, to nie my nuciliśmy, tylko ty sobie nuciłeś i mi chciałeś przeszkadzać.
0: Ale nóżka ci chodziła.
1: No dobrze.
0: Chyba, że to tak przygotowanie pod jakiś dancing wieczorny być może, gdzieś będzie się niedaleko odbywał.
1: Mam nadzieję tylko, że moje buty wytrzymają. Tak. Oliwia Ciszewska.
0: Pozdrawiamy Martę i Damiana. Piotrek Olszewski.
1: Gramy.

0: Rano i dobrze, dobra piątkowa pobudka. Halo, dzień dobry, cześć Toruń, cześć Kujawsko-Pomorskie. Witamy was bardzo serdecznie w tym najfajniejszym dniu tygodnia. Nic tylko świętować i szukać nowych perspektyw, nie wiem, na zwiedzanie miasta, regionu albo nawet całego świata.
1: No
0: nie?
1: Właśnie, bo może ktoś się szykuje na taki urlopik po wakacjach. Wiemy na pewno, że pewna grupa Polaków, owszem, bo 50 osób aż dzisiaj wsiądzie do samolotu w kierunku nieznanym.
0: Ale
1: taka oto akcja. No tak, tak, tak.
0: Co to za akcja?
1: Kupili bilety i nie wiedzą, dokąd lecą.
0: Ale to jest dobre.
1: To się właśnie teraz robi. No, na szczęście dostali podobno prognozy pogody, miejsca, do którego się
0: A, czyli wiedzą,
1: kierują.
0: Jakie ciuchy zabrać ze sobą. Bo wiesz, to mógłby być taki myk tutaj przewoźnika, nie? Nie wiem, dokąd was zabiorę, więc musicie spakować wszystko. I ciach, 500 euro za każdą walizkę.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: dobre hity, pełne energii od samego rana. Uwaga, uwaga, patrzę sobie w kalendarz, jest już 25 dzień września.
1: To prawda.
0: Czyli tylko 5 dni do dnia chłopaka.
1: No ja już nic nie mówię. No
0: tak, tylko przypomnę wszystkim tym, którzy może nie są przyzwyczajeni, że trzeba te prezenty kupować.
1: A
0: w internecie aż huczy od tych śmiesznych, przaśnych i różnych pomysłowych sposobów na podarowanie odrobiny uśmiechu swojemu miłemu albo bardzo dobremu koledze.
1: Oczywiście.
0: No i ostatnio popularne, widzę, są pewne adopcje zwierząt. Wygląda to tak, że co miesiąc płacimy pewną sumkę pieniędzy, no i mamy pewność, że dzięki nam to gdzieś tam jakiś niedźwiadek, borsuk, jeż albo inny jeleń chodzi uśmiechnięty.
1: No jakie piękne. A jakie zwierzątko ty byś wybrała dla swojego chłopaka? Przepraszam, że
0: nie
1: tak
0: wiem,
1: zapytam.
0: Tak się zastanawiałam. Może alpakę? Wiesz, z nimi trzeba dużo na spacerki chodzić, to będzie więcej okazji do romantycznych momentów. No ale jeszcze się zastanawiam.
1: Żyrafy chyba bym nie polecał, nie adoptował, bo jak będziecie chodzić na randkę do kina, to już zawsze będziecie musieli siadać z nią, tylko w ostatnim rzędzie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pekao.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: Marian, a po całym tygodniu pracy?
20: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
19: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
21: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
22: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
21: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
23: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
24: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
25: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
26: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Gra.

0: No i dobrze, rozkręcamy się dalej z tym porankiem. Mamy nadzieję, że uśmiechy są na twarzach. A jeżeli chcecie, aby ten uśmiech był nieco piękniejszy, to wczoraj w Bydgoszczy uroczyście otwarto nowe Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jak czytamy w komunikacie, centrum posiada zaawansowane unity fantomowe oraz wirtualne unity haptyczne, pozwalające studentom odczuwać fizyczny opór tkanek zęba dzięki technologii 3D.
1: Ładne.
0: No a w samym centrum znajdują się unity kliniczne do leczenia pacjentów. Coś niesamowitego.
1: Sam komentarz i komunikat uniwersytetu jest niesamowity. Natomiast czytając dalej, na najwyższej kondygnacji budynku ulokowano nowoczesne centrum egzaminów testowych, uwaga, ze 142 stanowiskami. Ludzie, dentystów będzie nam przebywało na potęgę. I to coś czuję, dentyści będą się ustawiać do pacjentów w kolejkę, żeby tylko zaprosić ich na swój fotel, a nie na odwrót.
0: Ta. Jak słyszycie, Olo też był chyba wczoraj u stomatologa. I środki mocno znieczulające jeszcze trzymają.

0: Moja ulubiona Sylwia Grzeszczak i ulubione mango. Tak, potwierdzam, to trochę mój wpływ, że ten numer pojawia się w poranku od czasu do czasu.
1: No dobrze, no to teraz będzie trochę mojego wpływu, bo myślę, że kolejna piosenka też jest bardzo fajna na poranek, taka pozytywna. Od Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
0: Lubimy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Czytamy, bo kochamy.
11: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
10: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
11: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
18: Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. A dodatkowo dwie raty gratis. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tylko teraz przyjdź i sprawdź w sklepie RTV Euro AGD w Toruniu. Ulica Szosa Lubicka 111.
19: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl. Po reklamie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
21: Przed nami pochmurny piątek oraz nieco bardziej słoneczne i cieplejsze sobota i niedziela. Dzisiaj warto mieć jeszcze przy sobie parasol, może pokropić. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 15 stopni. Jutro i pojutrze to może być 18, może nawet 19 kresek. Warunki biometeo są raczej niekorzystne.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
2: jest Radio Gra.

0: Dobre granie od samego rana. Przygotowujemy się do weekendu, a jutro sporo się będzie działo. Speedway Grand Prix, finałowa runda i nadal nie wiadomo, kto będzie mistrzem świata. Oj, takich emocji dawno nie było.
1: To prawda i wielu kibiców nadal nie wie, komu kibicować. Który patriotyzm weźmie górę? Czy ten ogólnonarodowy i trzymanie kciuków za Bartka z Marzlika? Czy może patriotyzm lokalny i kibicowanie toruniańcowi? Wszak Robert Lambert, który w cyklu prowadzi Toruńczykiem, no to już jest i to pełną gębą.
0: Można krzyczeć na zmianę. Nie. Robert! Bartek!
1: Nie, no obawiam się, że wtedy może zostać wykluczona i przez samego sędziego zawodów. A już jakiś rodzaj defektu na pewno dopiszą ci przy nazwisku.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Piąta tuż, tuż. Zbliżamy się do informacji i wiadomości w raporcie. Trochę szczegółów pogodowych. A pani koleżanka, to co się tak uśmiecha tajemniczo? Co to
1: tak
0: ma być?
1: Tak się uśmiecham, tak sobie przypomniałam, że dzisiaj dzień farmaceuty, więc mogę się wybrać do apteki i złożyć życzenia.
0: W ten sposób. Tak, dziś jak do apteki, to z kwiatami. Koniecznie, nie wiem, jakiś bukiet pięknych tulipanów, jeśli gdzieś uda wam się takie jeszcze znaleźć. Nie wiem, to możliwe, ale polecamy.
1: Także wszystkiego najlepszego, a za chwilę raport Radia Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na

0: aukcjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
7: Prezydent miasta Torunia zaprasza do udziału w konkursie Najpiękniejsze Ogrody Torunia, edycja 2026. Do 30 września zgłoś swój ogród, działkę lub balkon. Wystarczy przesłać kartę zgłoszenia, dołączyć maksymalnie 5 zdjęć oraz krótki opis aranżacji, uprawianych roślin i zastosowanych rozwiązań ekologicznych. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Szczegóły i regulamin konkursu znajdziesz na stronie torun.pl.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
9: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
10: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
11: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową. Po reklamie.
13: Już 9:00, pora na kolejną dawkę informacji. Raport przed nami.
14: Dzień dobry, Michał Mrozek. Zapraszam na raport. Dzisiaj po południu mają być już uruchomione stałe punkty poboru wody pitnej w gminie Zławieś Wielka pod Toruniem. Do tego czasu po gminie będzie kursował beczkowóz toruńskich wodociągów. Jak wiecie z naszych serwisów, w Górsku, Rozgartach, Starym Toruniu, Czarnym Błocie oraz miejscowości Cegielnik w wodzie wykryto bakterie z grupy coli, a to oznacza, że woda jest niezdatna do spożycia. Od wczorajszego popołudnia do odwołania obowiązuje bezwzględny zakaz używania wody z kranów do picia, przygotowywania napojów czy posiłków, kąpieli, nawet do mycia naczyń czy prania.
15: O tym się mówi w Toruniu.
14: 4000 biletów rozeszło się w 10 minut. Strefa Kibica, która powstanie w niedzielę 4 października w Arenie Toruń, cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. To tam kibice Żużla wspólnie obejrzą finałowy mecz PGE Ekstraligi między Betardem Spartą Wrocław a Press Toruń. Internetowa dystrybucja wejściówek już się skończyła, ale do rozdysponowania jeszcze 1000 biletów. biletów na toruńską strefę, które właśnie od teraz, od godziny 9, będzie można zdobyć w punktach informacyjnych Urzędu Miasta na wałach generała Sikorskiego oraz w dwóch galeriach handlowych w Plazie i Kopernikusie.
15: To są wiadomości Radia Gra.
14: Ta informacja zaskoczy wielu z Was. Za 3 miesiące święta Bożego Narodzenia. Wspominamy o tym, bo temat pojawił się wczoraj na sesji Rady Miasta Torunia. Samorządowcy przegłosowali uchwałę dotyczącą zakupu sztucznej choinki. To ona stanie na rynku obok pomnika Mikołaja Kopernika. Dlaczego inwestujemy w sztuczne drzewko? W ostatnich latach rynek zdobiła żywa choinka.
16: Nie chcemy powiększać śladu węglowego Torunia. Nie będziemy musieli wycinać kolejnego dużego świerku. To jest pierwszy i koronny argument, czyli odpowiedzialność za planetę, czyli ekologia. A drugi to ekonomia. Dotychczasowe koszta związane z transportem, ustrojem świetlnym, który też już musicie Państwo wiedzieć, był wiekowy, bo wykorzystywano od 18 lat. Zmieniły się technologie. Będziemy mieli zyski chociażby z tego powodu, że samo oświetlenie będzie kosztowało 50% mniej, to znaczy energia potrzebna do zasilenia tego drzewka. Dziś mamy technologie LED-owe.
14: Mówił Łukasz Drygalski, dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta. Nowa toruńska choinka ma kosztować maksymalnie 150 tysięcy złotych.
15: To są wiadomości Radia Gra.
14: W raporcie czas na informacje ze świata. Tym razem nie Bliski Wschód, a Biały Dom może namieszać na rynku paliw. Stany Zjednoczone rozważają zakaz eksportowania oleju napędowego.
17: Amerykańskie zapasy tego paliwa są już niewielkie, a to właśnie dostawy zza oceanu są kluczowe dla rynku europejskiego. Także dla Polski, bo Orlen nie jest w stanie pokryć pełnego zapotrzebowania na diesla. Według Politico zakaz eksportu oleju napędowego mógłby zostać wprowadzony na 90 dni. Na razie jest krytyczna reakcja Europy.
14: Mówił Igor Skrzypek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
14: 15 stopni na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, sporo chmur na niebie, możliwy przelotny deszcz. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na piątek w Toruniu. Warunki biometeo będą raczej niekorzystne, mawiać umiarkowany zachodni wiatr. Jutro może być w mieście nieco cieplej.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
13: Uwaga, uwaga, kochani, już po 9, a my mamy dla was ważny komunikat.
19: Ale mówisz, że tak wszem i wobec mamy ogłoszyć? Jak na dworze królewskim?
13: Oczywiście.
19: A to może inaczej, zamiast ogłoszenia będą życzenia dla Martusi i Damiana, czyli naszej redakcyjnej koleżanki, jej wybranka na całe życie. Piękna sprawa, wszystkiego dobrego, bo to dziś jest ten dzień, tak sobie trzymam, dzierżę teraz tę piękną
13: Piękne zaproszenie, tak, zawiadomienie.
19: Tak. Wiesz, co przeczytałem na pierwszej stronie? Zobacz, to jest Marta i Damian, rozbieramy się. Ale nie, to jest napisane pobieramy. Się. Ale może to jest taki dobry prognostyk przed nocą poślubną. Tego
13: życzymy. Tak będzie się działo. Dużo miłości, kochani, od nas dla was. Buziaki. Oliwia Ciszewska na dzisiaj, żegnam się.
19: I Piotr Kolszewski, ja też. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego, nie tylko dla nowożeńców, dla wszystkich pozostałych też dobrego piątku i udanego weekendu. Trzymajcie się, pa, pa.

Morandi w Radiu Gra. Pierwszy jesienny weekend przed nami, ale jaki to będzie weekend? Już sobie robimy rozkład jazdy. I tak, dzisiaj 17. Mistrzostwa Europy, półfinał Polska-Słowenia. Także dzisiaj wieczorem 20:45 Liga Narodów w piłce nożnej. Polska kontra Bośnia-Hercegowina. I sobota na Moto Arenie finałowa runda Speedway Grand Prix. Początek o godzinie 19:00. O, tyle się będzie działo, to wszystko jazda obowiązkowa, ale resztę weekendu mamy dla siebie. Mariusz Pucyło, witam i zapraszam do 13:00. Za chwilę gazebo, I like Chopin.

0: kolejne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: To Rimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Karkówka bez kości 17,99 kg. Dynia złoty 99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
8: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
11: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
10: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
11: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
10: O, to mi się podoba.
11: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
10: No to jedziemy.
11: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Duravit, Tres, Stargress, Radaway.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Co ma wspólnego pszczoła, shop pracz, klimat i Mars? Sprawdź podczas tegorocznej toruńskiej nocy naukowców. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zaprasza 25 września od 16 do 22 na warsztaty i spotkania z popularyzatorami nauki, między innymi Adamem Mirkiem i Adamem Zberytem. Wstęp bezpłatny. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
14: Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
15: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
16: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
15: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
16: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
15: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
17: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
18: GWM. Go with more.
19: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
20: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
19: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
21: Po reklamie.
22: Słuchasz Radia Gra.

Dusty Springfield w Radiu Gra. Przed weekendem oczywiście ważne są informacje o pogodzie. Te sprawdzimy już za chwilę, co nas czeka w to piątkowe popołudnie. Kolejne dni i jutro może jeszcze sporo chmur, przynajmniej rano, ale cieplej, do 20 stopni. Niedziela 21, a w przyszłym

0: tygodniu 22. Oczywiście pod warunkiem, że taka prognoza z wyprzedzeniem się sprawdzi. Ja trzymam kciuki.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci, dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99 zł, kupując 3.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Trwa kolejna edycja plebiscytu Cuda Polski 2026, organizowanego przez National Geographic Traveler. Do 13 października zagłosuj na perły turystyczne Kujawsko-Pomorskiego, zespół tężni i warzelni soli w Ciechocinku, dom legend toruńskich w Toruniu oraz Mysia Wieża i jezioro Gopło w Kruszwicy. Zwycięzców poznamy 14 października. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
10: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
11: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Karkówka bez kości 17,99 kg. Dynia złoty 99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
12: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
13: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
14: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
13: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
14: Pytał Pan, czego sobie życzę.
15: Życz sobie

0: kain.sklejowy.pl.
1: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502 493 772. Tonery, na które cię stać.
2: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
5: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
6: Dzisiaj warto mieć przy sobie parasol. Może pokropić się przed nami raczej pochmurne, piątkowe popołudnie. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj raczej niekorzystne. W najcieplejszym momencie dnia termometry w mieście pokażą 15 stopni. Jutro i pojutrze to może być jednak już 18 albo nawet 19 kresek.
7: To jest Radio Gra.

0: To był duet, to byli prawdziwi dostawcy przebojów. Roxette w Radiu Gra. Teraz jeszcze jedna wiadomość z wyprzedzeniem, też dotyczy poniedziałku, bo od 28 września tramwaje linii numer 1, numer 5 i numer 6 ponownie będą dojeżdżać do pętli Olimpijska. Hurra! Nareszcie, w końcu! Jak słychać, cuda się zdarzają.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: 26 września Książnica Kopernikańska zaprasza na inaugurację nowego cyklu wykładów Dziedzictwo Torunia. Wszystkie pokolenia. Poznawanie i internalizacja dziedzictwa. Tematem pierwszego z nich będzie palimpsest toruński. Architektura, sztuka i pamięć. Miasta w perspektywie heritologicznej. Wygłosi go profesor Michał Pszczółkowski. Początek wydarzenia o godzinie 13. Wstęp wolny. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej i Facebooku Książnicy Kopernikańskiej.
9: Torimpex. Tani weekend od czwartku do soboty. Karkówka bez kości 17,99 kg. Dynia złoty 99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
18: Zdrowit. Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
19: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
20: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
21: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. A dodatkowo dwie raty gratis. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tylko teraz przyjdź i sprawdź w sklepie RTV Euro AGD w Toruniu. Ulica Szosa Lubicka 111.
22: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego, hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową. Po reklamie.
0: Punktualnie 12 w piątek 25 dnia września. Zapraszam na raport i najnowszą prognozę pogody.
23: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport.
1: Czy dojdzie do konsolidacji Szpitala Miejskiego, Miejskiej Przychodni Specjalistycznej i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego? Ten temat już na etapie pomysłu budzi w Toruniu duże kontrowersje. Miasto argumentuje, że połączenie poprawi sytuację finansową placówek, szczególnie szpitala. Pracownicy MPS-u i ZPO obawiają się jednak pogorszenia jakości usług i utraty miejsc pracy. Na wczorajszej sesji Rady Miasta radni przedstawili różne opinie. Jak na sprawę patrzy były prezydent Michał Zalewski, obecnie radny klubu Wspólny Toruń.
2: Konsolidacja poprawi warunki funkcjonowania, usprawni możliwość także inwestowania, ponieważ w takiej jednej placówce te inwestycje będą lepiej dostosowane do potrzeb zdrowotnych mieszkanek i mieszkańców Torunia, a także należy gdzieś tam w trzecim zakresie zagadnień doszukiwać się szansy na poprawę wyników ekonomicznych wspólnie funkcjonujących podmiotów. Myślę, że sama idea konsolidacji, która powstała w rządzie Rzeczypospolitej, jest tą ideą, która ma także usprawnić nie tylko samo działanie poszczególnych jednostek, które w tej konsolidacji powstaną, ale także ma pokazać to, że przystosowujemy się do warunków demograficznych Rzeczypospolitej.
1: Do tematu konsolidacji trzech medycznych placówek w Toruniu wrócimy w naszym serwisie za godzinę. A teraz ponownie temat, który budzi potężne emocje. Jesteśmy na półmetku konsultacji społecznych dotyczących nowej przeprawy, która ma połączyć Plac Skalskiego w Toruniu z Małą Nieszawką po drugiej stronie Wisły. To w Małej Nieszawce odbyło się przedwczoraj drugie z czterech spotkań urzędników i projektantów z mieszkańcami. Mieszkańcy zdecydowanie sprzeciwiają się inwestycji w tym kształcie i w tym miejscu.
14: Jeden z wariantów tej drogi przebiega dosłownie 20-30 metrów od mojego przyszłego domu, który jest w tej chwili w trakcie budowy.
23: Czy pana niepokoi to, że ten most zachodni tutaj ma powstać?
24: A jakby panu miało powstać? Kupiłem działkę 10 lat temu, jakże jak się dorobię, wybuduję sobie dom, nazbierałem pieniądze, chcę budować dom i nagle mam co zrobić teraz z tym wszystkim. Kupić nową działkę? Nie, to powinno być, nie wiem, wiadomo już z 15-20 lat temu, wtedy zupełnie inaczej by tutaj te tereny kosztowały i wszystko.
1: Mówili mieszkańcy Małej Nieszawki, z którymi rozmawiał nasz reporter Artur Stochla.
0: To są wiadomości Radia Gra.
1: Dzięki działającej od pół roku aplikacji Pierwszy Ratownik udało się uratować życie kilkunastu osób. Jak dokładnie działa ta aplikacja?
25: Wezwanie pomocy jest bardzo proste. Na smartfonie wystarczy włączyć aplikację Pierwszy Ratownik i użyć dużego czerwonego przycisku Potrzebna pomoc. Aplikacja o zdarzeniu powiadamia ratowników w promieniu około kilometra od osoby potrzebującej, a ci na miejsce docierają zazwyczaj w kilka minut jeszcze przed przyjazdem karetki. Żeby zostać takim ratownikiem, wystarczy zarejestrować się w aplikacji i przesłać zaświadczenie o odbyciu przynajmniej kursu pierwszej pomocy.
1: Tłumaczył Michał Krasoń.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
1: Dzisiaj na toruńskim niebie będą królować chmury, możliwy przelotny deszcz. Na warunki biometeo będą raczej niekorzystne, mawiać umiarkowany zachodni wiatr. Termometry w tym najcieplejszym momencie dnia pokażą w Grodzie Kopernika tylko 15 stopni. Jutro może być nieco cieplej, zza chmur wyjrzy także więcej słońca.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
0: Pozdrowienia dla solenizantów. Dzisiaj imieniny obchodzą Aurelia i Kleofas. Wszystkiego najlepszego.
21: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Będzie też o urodzinach. Mariusz Pucyło, witajcie. Teraz Dub Dogs i How Does It Feel? How...

0: Bonnie M w Radiu Gra i teraz wjeżdża tort i pozdrowienia dla tych, którzy dzisiaj mają urodziny. A 25 września urodzili się m.in. amerykański aktor Michael Douglas, kończy 82 lata. Co ciekawe, jego żona Catherine Zeta-Jones też ma dzisiaj urodziny, ale jest o 25 lat młodsza. 75 lat świętuje Mark Hamill, czyli Luke Skywalker, 58 lat Will Smith, a 34 lata temu urodził się Teddy Swims. Urodzony dzisiaj człowiek jest zrównoważony, pełen zdrowego rozsądku i we wszystkim potrafi zachować zdrowy umiar. Jest doskonałym obserwatorem, a do tego jest człowiekiem asertywnym. Jeżeli chodzi o wady, ma skłonność do izolowania się od innych.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Za chwilę muzyczny prezent zaśpiewa Roxana Węgiel.
2: Reklama. Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort, poczuj prowadzenie, poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na Ciebie.
6: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto.
5: Spotkajmy się w Biedrze.
7: Myślisz sushi? Mówisz Dom Sushi. W Toruniu byliśmy pierwszą restauracją sushi. Dziś obchodzimy 20 urodziny. Świętuj z nami od 21 do 27 września przy Franciszkańskiej 8. domsushi.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

czekamy na dzisiejszy wieczór, czekamy na weekend, czekamy na to, żebyśmy w końcu wypoczęli. Niektórzy będą odpoczywać przy oglądaniu seriali, to podsunę. Wkrótce będzie serial, którego akcja toczy się w Toruniu. 2 października na HBO Max zadebiutuje serial Zmora. To jest ekranizacja bestsellerowej powieści Roberta Małeckiego, pisarza związanego z Toruniem, a akcja toczy się właśnie w naszym mieście i łączy wydarzenia współczesne z latami 80. i 90. Dziennikarka Kama Kosowska, którą gra Magda Cielecka, wraca do rodzinnego miasta na nowo. Otwarta sprawa zaginięcia Piotrka, jej przyjaciela z dzieciństwa, zmusza ją do konfrontacji z przeszłością. Premiera serialu 2 października, ale dla zachęty można obejrzeć zwiastun, który znajdziecie na naszej stronie gra.fm.

0: Inna i Love w radiu gra. Taka propos dla dzisiejszych nowożeńców Marty i Damiana z gorącymi pozdrowieniami. A po krótkiej przerwie w radiu gra kolejne hity pełne energii. Felix Jen i chociażby Marshmello z Ellie Goulding.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
5: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
10: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
9: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
10: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20:40 w TVP2.
14: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
15: Na grzyby, na piknik na Barbarce. W niedzielę 27 września od 14 do 17 zapraszamy do Osady Leśnej na piknik. W programie grzybowe ciekawostki, warsztaty, rodzinne gry i zabawy, kiermasz rękodzieła i wyrobów lokalnych, a także teatr dla dzieci i muzyka na żywo. Wstęp wolny. Zabierzcie bliskich. Do zobaczenia. Wydarzenie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowi.
16: Po reklamie.
19: Po pochmurnym i deszczowym piątku spodziewajmy się dwóch pogodniejszych dni. W sobotę i w niedzielę zza chmur ma wyjrzeć więcej słońca, będzie także cieplej niż dzisiaj. Termometry pokażą po południu jedynie 15, może 16 stopni, a w niedzielę może być nawet 19-20. Na razie wieje umiarkowany wiatr, warunki biometeo w Grodzie Kopernika są niekorzystne.
0: Czas na ważne informacje drogowe. Uwaga, kierowcy na autostradzie A1 w naszym województwie występują poważne utrudnienia. Między węzłami Włocławek Północ a Ciechocinek na wysokości miejscowości Raciążek zapaliła się naczepa pojazdu ciężarowego. Na czas akcji gaśniczej Państwowa Straż Pożarna zamknęła jezdnię w kierunku Gdańska. Nie ma na razie informacji o osobach poszkodowanych, a przewidywany czas utrudnień to mniej więcej 2 godziny. Niewykluczone, że nawet do godziny 15. Więcej na ten temat na naszej stronie Gra FM.

0: A propos tej sytuacji na jedynce, zadzwonił do nas słuchacz, który ma już lepsze informacje.
1: Witam, hej, Piotr z tej strony. Ja chwilą przyjeżdżałem i już je spuszczają lewym pasem, także już nie ma korka, rozładowywuje się.
0: Dziękujemy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Pogoda, nie daj się. A wy macie szansę teraz zdobyć podwójne zaproszenie na jutrzejszy spektakl w CKK Jordanki o 15:00. Głośna komedia o mało co, z której będzie można się dowiedzieć, czy sport to na pewno zawsze zdrowie, czy pielęgniarki Czerwonego Krzyża są aż tak uczynne i ile kruczaka winie można zjeść w jeden wieczór. Niezapomniane spotkanie chociażby z Anną Muchą. Wystarczy przekonać nas, jaka komedia filmowa bądź teatralna waszym zdaniem jest najśmieszniejsza na świecie. SMS pod 3002. Podajcie także swoje imię i nazwisko. A my już za chwilę zaprezentujemy wam najświeższe wiadomości o 14:00.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. A dodatkowo dwie raty gratis. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tylko teraz przyjdź i sprawdź w sklepie RTV Euro AGD w Toruniu. Ulica Szosa Lubicka 111.
5: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20:30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23:00 w TVP2.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
17: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
18: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
19: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.

0: podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: Słuchajcie, Radia Gra, jest 14, czas więc na kolejny raport Torunia, kraju i świata. Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Oczy całego żużlowego świata będą jutro zwrócone na Toruń. To w naszym mieście zaplanowano finał tegorocznego cyklu Grand Prix. Aż trzech żużlowców ma szansę na końcowy triumf w klasyfikacji generalnej. O mistrzostwo powalczy Bartosz Zmarzlik, który może przejść do historii, wygrywając 7. tytuł. Na złoto liczy jednak również Robert Lambert. Zawodnik Press Toruń na ten moment jest liderem cyklu z przewagą punktu nad Zmarzlikiem. W rywalizacji liczy się również Brady Kerca. To sprawia, że każdy z biegów może zdecydować o mistrzostwie świata. Start Grand Prix jutro o 19.
4: To są wiadomości Radia Gra.
3: Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego postanowił doinwestować w bezpieczeństwo na kolei. Ze szczegółami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
5: Chodzi o nowoczesne systemy łączności w pociągach. Dzięki nim komunikacja między maszynistą a dyżurnym ruchu ma być niezawodna. Urząd Marszałkowski podaje, że inwestycja zwiększa bezpieczeństwo i dostosowuje regionalny tabor do współczesnych standardów funkcjonowania kolei. Koszt inwestycji to blisko 2 miliony złotych. Zamontowano w sumie 20 wielosystemowych radiotelefonów w 10 pojazdach.
3: Obecnie samorząd województwa ma do dyspozycji 33 pociągi.
4: Wiadomości Radia Gra.
3: Młyn wiedzy w Toruniu ożyje dzisiaj w nietypowych godzinach. Przed nami Noc Naukowców. Od 16 do 22 w Centrum Nowoczesności odbędzie się cykl warsztatów, pokazów i wykładów.
6: Na Nocy Naukowców spotkania z naukowcami, badaczami w formie wykładów z pokazem. I tak na przykład Adam Mirek, myślę, że nie trzeba go przedstawiać części naszych osób, które nas odwiedzają, bo to jest Adam Mirek ma wielu swoich fanów, a więc będzie można się spotkać z nim, będzie można spotkać człowieka z puszczy czy innych naukowców. Myślę, że to jest bardzo ważne, że będziemy rozmawiać na bardzo różnorodne tematy, poczynając od dezinformacji, od betonozy, jak walczyć z zmianami klimatu.
3: Mówiła Monika Wiśniewska, dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu.
4: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Do końca roku będą oznaczone punkty schronienia, czyli miejsca wyznaczone przez Straż Pożarną w całym kraju na wypadek różnego rodzaju zagrożeń. Zapowiedział to wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz.
7: Będą oznaczone znakiem obrony cywilnej i z podpisem punkt schronienia, by obywatele wiedzieli, gdzie ewentualnie mogą szukać miejsca, które da potencjalne schronienie, jak również przy wykorzystywaniu tej aplikacji, gdzie się określi, która już jest dostępna dla wszystkich.
3: Takich miejsc w Polsce jest około 86 tysięcy. Pojawią się na nich tabliczki w kształcie żółtego kwadratu z granatowym trójkątem.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
3: Warunki biometeo niekorzystne, umiarkowany zachodni wiatr, 15 stopni Celsjusza. Takie są prognozy pogody na toruńskie popołudnie. Na niebie ciągle będzie sporo chmur, lepiej mieć przy sobie parasol. Sobota już raczej bez deszczu, jutro w Grodzie Kopernika może być także nieco cieplej.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
3: Chwila po 14, słuchajcie, Radia Gra, piątek, 25 września, dziś Dzień Budowlańca.
9: W Dniu Budowlańca pozdrawiam Myszka i Sławka.
3: No, słychać, że tradycja nie wymiera i budowlańcy już świętują. Specjalnie dla was już teraz DJ Goja, Michiko.
4: Radio Gra, hity.

0: Aleksja, ulalala, taki wakacyjny temat, ale przecież już od kilkudziesięciu godzin oficjalnie mamy jesień, a przed nami za chwilę pierwszy jesienny weekend w tym roku. Jakie są toruńskie skojarzenia z tą porą roku?
1: Że jest zimniejsza pogoda, może deszcz, że pada, dni są krótsze.
2: Liście się zmieniają na kolorowe w drzewach na pewno, zimne żołędzie, jakieś coś.
3: Jest kolorowy na pewno, to że zimnie na pewno, dni są krótsze.
4: Jesień, zobaczymy jaka będzie. Jesień jest piękna, bo jest kolorowa.
5: Nie lubię jesieni, proszę pana.
1: Dlaczego?
5: Bo jest zimno i wieje i leje. Jesień jest bardzo depresyjną porą roku.
0: No proszę pana, z radiem gra, nic nam nie grozi. Kolejna porcja pozytywnych, energetycznych hitów po krótkiej przerwie. Lady Gaga albo chociażby Artur Gadowski.
6: Radio Gra. Hity pełne energii.
7: Reklama.
8: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
9: Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. A dodatkowo dwie raty gratis. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tylko teraz przyjdź i sprawdź w sklepie RTV Euro AGD w Toruniu. Ulica Szosa Lubicka 111.
10: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
11: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
10: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
11: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
16: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
17: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
16: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
17: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
16: O, to mi się podoba.
17: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
16: No to jedziemy.
17: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Paradyż, Atrium, Cludi, DRE.
18: Trwa kolejna edycja plebiscytu Cuda Polski 2026, organizowanego przez National Geographic Traveler. Do 13 października zagłosuj na perły turystyczne Kujawsko-Pomorskiego, Zespół Tężni i Warzelni Soli w Ciechocinku, Dom Legend Toruńskich w Toruniu oraz Mysia Wieża i Jezioro Gopło w Kruszwicy. Zwycięzców poznamy 14 października. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
19: Zapraszam, Piotr Całbecki, marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego.
20: Prometeusz wraca do Torunia tylko na jeden wieczór. Już 13 października w CKK Jordanki zobacz widowisko, które zachwyciło tysiące widzów w całej Polsce. Spektakularne połączenie tańca, akrobatyki i teatru ożywi jeden z najważniejszych mitów ludzkości. Śpiew na żywo w wykonaniu chóru i solistek nada tej opowieści monumentalny rozmach. Nie zwlekaj, zarezerwuj najlepsze miejsca już dziś. Bilety dostępne na spektaklemyślnikeverest.com.
21: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
9: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

W serwisie Radio Gra poleca, odliczamy godzinę do decydującej rundy cyklu Grand Prix. Jutro na Motorenie dowiemy się, czy kolejny tytuł walczy Bartur z Marlik, a może Brady Kurtz, albo lider cyklu, reprezentant toruńskich aniołów Robert Lambert. A o utrzymanie w cyklu, przypomnijmy, walczyć będzie inny nasz toruński reprezentant Patryk Dudek. Ale już dzisiaj ciekawe spotkanie dla fanów Speedwaya. O 18:00 w Toruń Plaza pojawią się bowiem legendarny Perio, ale także Adrian Miedziński i doskonały fotografik Jarosław Pabijan. Będzie okazja, żeby wspominać, poznać ciekawe historie z toru, porozmawiać z tymi, którzy tworzyli legendę toruńskiego żużla. Ale nie samym żużlem człowiek żyje. Dziś o 19:00 kolejne występy Jesus Christ Superstar, czyli głośnego spektaklu teatru muzycznego na gościnnych występach w klubie Od Nowa. Kolejna szansa jutro o 14:19 oraz w niedzielę o 14:00 i 18:00. Poleca Radio Gra.

0: To hity pełne energii w radio gra One Direction, One Way or Another. A pamiętacie wersję chociażby Blondie, ale ta też ma swoją moc. Kolejna porcja hitów pełnych energii już niebawem, a czekają nas duet Lambery i Trips oraz sama Taylor Swift.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
6: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
6: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
7: Czytamy, bo kochamy.
8: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
7: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
8: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
15: Prometeusz wraca do Torunia tylko na jeden wieczór. Już 13 października w CKK Jordanki zobacz widowisko, które zachwyciło tysiące widzów w całej Polsce. Spektakularne połączenie tańca, akrobatyki i teatru ożywi jeden z najważniejszych mitów ludzkości. Śpiew na żywo w wykonaniu chóru i solistek nada tej opowieści monumentalny rozmach. Nie zwlekaj!

0: Zarezerwuj najlepsze miejsca już dziś. Bilety dostępne na spektakle-everest.com.
1: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. A dodatkowo dwie raty gratis. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tylko teraz przyjdź i sprawdź w sklepie RTV Euro AGD w Toruniu. Ulica Szosa Lubicka 111.
3: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje, dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
5: Warunki biometeo niekorzystne, umiarkowany zachodni wiatr, 15 stopni Celsjusza. Takie są prognozy pogody na toruńskie popołudnie. Na niebie ciągle będzie sporo chmur, lepiej mieć przy sobie parasol. Sobota już raczej bez deszczu, jutro w Grodzie Kopernika może być także nieco cieplej.
6: To jest Radio Gra.

0: Taylor Swift w Radio Gra w to piątkowe wczesne popołudnie. A co po weekendzie? Duże zmiany od poniedziałku. Tramwaje linii numer 1, 5 i 6 ponownie będą dojeżdżać do pętli Olimpijska w naszym mieście.
1: Uratowani! Uratowani jesteśmy!
0: Ale warto się na to odpowiednio przygotować. Od wczesnych porannych kursów w poniedziałek tramwaje na Konstytucji 3 maja między przechodnią na Skarpie, a ulicą Teligi pojadą wahadłowo po tym nowym, w zasadzie zmodernizowanym torze. Można powiedzieć, krok po kroku bliżej do normalności. Już teraz w Radiu Gra Roxette, The Big L.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. W Media Expert taniej
5: masz. Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
6: Na oszczędne plany zakupowe Brico Marche poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Friendly 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
8: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
9: Zapraszamy do salonu Toyota Pewne Auto Bednarscy. Łysomice koło Torunia, ulica Gdańska 6.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt 502-493-772.
15: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
16: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
15: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
16: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
15: Nie bujasz?
16: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
17: Hyundai Toruń, szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
18: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan. Po reklamie.
1: 15 na zegarach w Radiu Gra, czas na najświeższy raport z Torunia, kraju i świata.
2: Michał Mrozak, dzień dobry. Zapraszam na raport, a na początku informacje dla pasażerów MZK w Toruniu. Od najbliższego poniedziałku tramwaje numer 1, 5 i 6 znowu będą jeździć do Pętli Olimpijska. Postępują prace przy modernizacji torowiska na odcinku od Śląskiego do Pętli. Na początku przyszłego tygodnia, w poniedziałek, od pierwszych porannych kursów, ruch tramwajów w okolicy będzie już mógł być wznowiony, ale w systemie wahadłowym. Kursowanie autobusów ZT5 zostanie wstrzymane.
3: O tym się mówi w Toruniu.
2: Czy dojdzie do konsolidacji Szpitala Miejskiego w Toruniu, Miejskiej Przychodni Specjalistycznej i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego? Miasto argumentuje, że połączenie poprawi sytuację finansową placówek.
4: Myślę, że tutaj nie możemy mówić o stracie. Pracujemy wówczas w jednej instytucji i tak naprawdę wszystkie zamówienia publiczne, które można dokonywać, obejmują wszystkie szpitale. Sam zakup leków, który jest bardzo, bardzo drogi, jeżeli kupujemy to w większej ilości, mamy to również taniej. Jeżeli chodzi o konsolidację, nie możemy się obawiać straty stanowisk pracy, ponieważ tak naprawdę wszystkie miejsca, które w tej chwili są zajęte przez pracowników, nie zmieniają się. Tak naprawdę możemy tylko mówić o tym, że administracja, która zajmuje się wszystkimi podmiotami, może znajdować się w jednym miejscu.
2: Mówiła Anna Szytniewska, wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Rodziny, radna KO.
3: Wiadomości Radia Gra.
2: Rada Miasta przegłosowała wczoraj uchwałę dotyczącą zakupu sztucznej choinki z energooszczędnym oświetleniem oraz ozdobami nawiązującymi do lokalnych symboli.
5: Wracamy do tego tradycyjnego miejsca, tam gdzie torunianie byli przyzwyczajeni do tego, że to drzewko stawało, czyli przed pomnikiem Kopernika w centralnym punkcie. Przypomnę, że ostatnie 2 lata nie mogliśmy tam choinki umiejscowić z powodu organizowania tej nocy sylwestrowej. Po prostu transporty, które dojeżdżały z elementami scenicznymi, powodowały, że to miejsce było niemożliwe do wybrania. Mieliśmy choinkę mniejszą w ramach jarmarku świątecznego, która znajdowała się na skrzyżowaniu zachodniej i południowej pierzei rynku staromiejskiego.
2: Mówił Łukasz Drygalski, dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta.
3: Wiadomości ogólnopolskie.
2: Kierowcy płacą więcej za paliwo. To może mieć konsekwencje także dla kredytobiorców. Rosną obawy o inflację i możliwy wzrost stóp procentowych. O możliwych decyzjach Rady Polityki Pieniężnej mówi Igor Skrzypek.
6: A członkowie Rady Polityki Pieniężnej coraz częściej wskazują, że podwyżka może nastąpić jeszcze w tym roku. Możliwy jest scenariusz na przykład 2 małych podwyżek po 25 punktów bazowych. W tej chwili koszty paliw i energii to tak naprawdę jedyny czynnik, który może napędzić inflację. Gdyby ropa znacznie potaniała, wyższe stopy mogą nas ominąć.
2: Na razie jednak zmierzamy ku podwyżkom.
7: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
2: Zapraszam na raport sportowy. Dziś o 18:00 w Arenie Toruń oficjalna prezentacja koszykarskiej drużyny Arriva Lotto Twarde Pierniki. Przy okazji zmierzymy się także w sparingowym meczu z Arką Gdynia. Jutro w Bydgoszczy sezon rozpoczynają koszykarki. Przed nami mecz Artego kontra Energa Toruń. Hokeiści Energii Toruń grają w ten weekend 2 mecze. Dziś na wyjeździe z Krakowią, pojutrze na Tortorze z STS-em Sanok. A teraz piłka nożna. Będzie zaskoczenie, zapowiada selekcjoner piłkarskiej kadry Polski Jan Urban przed meczem z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Chce dać szansę każdemu z powołanych.
8: Wydaje mi się, że można i trzeba. Uważam, że wszyscy trenerzy będą starali się spróbować czegoś innego, sprawdzić niektórych zawodników.
2: Mecz o 20:45, a wcześniej o 17:00 nasi siatkarze zagrają w półfinale Mistrzostw Europy ze Słoweńcami.
7: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
2: Warunki biometeo niekorzystne, chmury na niebie, niewykluczone przelotne opady deszczu. Taka jest prognoza pogody na piątkowy wieczór w Toruniu. W nocy słupki rtęci ponownie zjadą do 10 kreski. Sobota ma być jednak cieplejsza niż piątek. Spodziewajmy się, że termometry w Grodzie Kopernika pokażą nawet 18 stopni Celsjusza.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
1: Kolejny raport w Radiu Gra usłyszycie za niecałą godzinę, także za godzinę nasza radiowa koleżanka Marta usłyszy pewnie coś takiego. To tylko w ramach rozgrzewki, a już teraz na 88,8 Komoda, a później Sylwia Grzeszczak.
3: Radio Gra.

0: Gossip, Move in the Right Direction, czyli ruch w dobrym kierunku. Dziś taki ruch wykona już za chwilę nasza radiowa koleżanka Marta Manerowska i wspólnie z Damianem Kasprzewskim powiedzą sobie sakramentalne tak. My oczywiście mocno trzymamy kciuki, życzymy dużo miłości, udanej uroczystości, no i hucznego weselicha, a przy okazji podpowiadamy, czym jest miłość, jak śpiewająco mogą o tym opowiadać same dzieciaki.
1: Do zakochania jeden krok.
2: Moje serce krwawi i chłopak się nie zjawił i sama w sukni białej przed ołtarzem.
3: To moja koleżanka mnie nauczyła.
4: Do zakochania jeden krok, jeden jedyny krok, nic więcej.
5: Miłość to jest coś takiego, że po prostu się zakochuje w kimś.
6: Na przykład chłopak się zakochuje w dziewczynie.
7: Że idzie na randkę w ciemno albo na biało.
8: Radio Gra. Hity pełne energii.
9: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: Czyta lektor AI.

0: zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Moron.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
3: Na grzyby, na piknik na Barbarce. W niedzielę 27 września od 14 do 17 zapraszamy do Osady Leśnej na piknik. W programie grzybowe ciekawostki, warsztaty, rodzinne gry i zabawy, kiermasz rękodzieła i wyrobów lokalnych, a także teatr dla dzieci i muzyka na żywo. Wstęp wolny. Zabierzcie bliskich. Do zobaczenia. Wydarzenie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
4: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową. Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Gra.

0: The Black Eyed Peas, Where is the Love? A ci, którzy kochają naukę, eksperymenty, wyjątkowe przedsięwzięcia, no to mogą zacierać ręce, bo już za chwilą naszych sąsiadów Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy wystartuje tegoroczna Noc Naukowców. Tym razem skupimy się na bioróżnorodności.
1: Tematem tegorocznej Nocy Naukowców będzie różnorodność biologiczna. I tak jak mówimy o różnorodności biologicznej, tak różnorodna będzie nasza Noc Naukowców, bo można powiedzieć, że każdy będzie mógł znaleźć tam coś ciekawego dla siebie. Będą warsztaty, będą aktywności, będą obserwacje pod mikroskopami. Będzie można zobaczyć świat mikro, w mikroskali, ale też i w makro. Będą spotkania ze znanymi, bardzo znanymi popularyzatorami nauki, badaczami, naukowcami, właściwie z całej Polski. Zapraszamy Państwa na to bardzo serdecznie, już wspólnie z dziećmi. To jest jedyna okazja, kiedy młyn można zobaczyć nieodpłatnie.
0: Zapraszała Monika Wiśniewska, dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Brian Adams, Cloud Number 9. Przed kilkoma dniami na toruńskim finale PGE Ekstraligi pogoda spłatała nam figla, ale na jutro zapowiada się piękna, słoneczna aura. I bez problemów powinniśmy poznać nowego, a może starego, mistrza świata na żużlu. Przypomnijmy także, że w miejsce kontuzjowanego Jacka Holdera w Toruniu po raz kolejny w tym sezonie pojawi się Anders Thomsen. Z dziką kartą natomiast pojawi się nasz gość z Bydgoszczy, Maksymilian Pawełczak, a Antoni Kawczyński, nasz toruński junior, wyznaczony będzie jako pierwszy rezerwowy Toruń. A muzycznie do 16 w Radiu gra m.in. Murray Head i duet Dawid Kwiatkowski i Kaja.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
2: A co ten projekt oferuje?
1: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
2: Gdzie dowiem się więcej?
1: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
3: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
4: Wielkie otwarcie. Supermarket na Barbarce. Promocje, okazje i zero zakupów?
5: Jak to zero?
6: Bo najlepszy odpad to ten, który nie powstał. Wpadnij 4 października do supermarketu Szkoły Leśnej na Barbarce. Zagraj, daj się złapać w zakupowe pułapki. Sprawdź, czy potrafisz kupować naprawdę eko. Projekt Ograniczaj, Segreguj, Odzyskuj. Toruń wie, jak postępować z odpadami. Realizowany dzięki wsparciu gminy miasta Toruń.
7: Szanowni klienci, prosimy nie wkładać do koszyka rzeczy, których nie potrzebujecie.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Prezydent miasta Torunia zaprasza do udziału w konkursie Najpiękniejsze Ogrody Torunia edycja 2026. Do 30 września zgłoś swój ogród, działkę lub balkon. Wystarczy przesłać kartę zgłoszenia, dołączyć maksymalnie 5 zdjęć oraz krótki opis aranżacji, uprawianych roślin i zastosowanych rozwiązań ekologicznych. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Szczegóły i regulamin konkursu znajdziesz na stronie torun.pl.
10: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Po reklamie.
14: Warunki biometeo niekorzystne, chmury na niebie, niewykluczone przelotne opady deszczu. Taka jest prognoza pogody na piątkowy wieczór w Toruniu. W nocy słupki rtęci ponownie zjadą do 10 kreski. Sobota ma być jednak cieplejsza niż piątek. Spodziewajmy się, że termometry w Grodzie Kopernika pokażą nawet 18 stopni Celsjusza.
15: To jest Radio Gra.

0: The Weeknd, Save Your Tears w radio gra. Weekend rzeczywiście startuje i to będzie bardzo żużlowy czas. Jutro poznamy mistrza świata tu w Toruniu na MotoArenie, ale dziś dotarła do nas informacja jeszcze niepotwierdzona, ale wiele wskazuje na to, że Norik Bledern dogadał się już z Motorem Lublin. Więcej na ten temat znajdziecie na naszej stronie Gra FM. A już za chwilę najświeższy raport Radia Gra o 16.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
9: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
8: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
9: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
8: Nie bujasz?
9: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
10: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
11: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
12: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
11: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
12: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
11: O, to mi się podoba.
12: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
11: No to jedziemy.
12: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Cerrat, Roka, Emporia, Ercado.
13: Trwa kolejna edycja plebiscytu Cuda Polski 2026, organizowanego przez National Geographic Traveler. Do 13 października zagłosuj na perły turystyczne Kujawsko-Pomorskiego, Zespół Tężni i Warzelni Soli w Ciechocinku, Dom Legend Toruńskich w Toruniu oraz Mysia Wieża i Jezioro Gopło w Kruszwicy. Zwycięzców poznamy 14 października. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
14: Zapraszam, Piotr Całbecki, marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego.
15: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
16: Burek, ciapek, mruczek, puszek. Chociaż miłość niejedno ma imię, łączy nas dobro. Centrum Handlowe Kometa łączy radość rozdawania prezentów z miłością do pomagania czworonogom. 25 i 26 września zrób zakupy w Komecie za minimum 150 zł i odbierz upominek dla swojego pupila oraz bon na kolejne zakupy. Weź też udział w zbiórce mokrej karmy, środków czystości i koców dla toruńskiego schroniska dla zwierząt. Szczegóły na chkometa.pl.
17: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
18: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
19: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Karkówka bez kości 17,99 kg. Dynia złoty 99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
20: Po reklamie.
0: To jest piątek, 25 września, jest 16, czas na kolejny raport Radia Gra.
21: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport.
2: Kryminalni z komisariatu na toruńskim Śródmieściu zatrzymali mieszkańca podejrzanego o serię podpaleń na lokalnych osiedlach. Torunianin usłyszał 3 zarzuty zniszczenia mienia, a straty oszacowano na ponad 4000 zł. Do zdarzeń doszło 9 września wieczorem. Zatrzymanie miało miejsce przedwczoraj, a wczoraj 21-latek został doprowadzony do prokuratury. Za zniszczenie mienia grozi mu do 5 lat więzienia. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Sprawa ma charakter rozwojowy.
1: Wiadomości Radia Gra.
2: Trwają konsultacje dotyczące mostu zachodniego, który ma połączyć Toruń z Małą Nieszawką. Kolejne spotkania w poniedziałek w Małej Nieszawce i we wtorek w Toruniu. To będzie druga runda rozmów o przeprawie. Przedwczoraj w podstawówce w Małej Nieszawce temat wzbudził potężne emocje. Praktycznie wszyscy uczestnicy spotkania sprzeciwiali się projektowi w obecnej formie i proponowanej lokalizacji.
20: Ja bardzo czuję, kiedy skończę pracę, wracam do domu, a pracuję w takim zawodzie, że tą pracę się przenosi do domu, tak, i pracuje się również w domu. Ja czuję, że wróciłem z pracy. Można pójść do lasu, można pokorzystać z walorów przyrodniczych, które sobie tutaj zdołali wypracować, więc o tym trzeba też rozmawiać.
21: Niedawno dowiedzieliśmy się o ostatecznych kształtach dwóch koncepcji, które są projektowane przez miasto Toruń, które mają przebiegać bezpośrednio przez środek naszej wsi. Jesteśmy tym bardzo mocno zaniepokojeni i mamy obawy, dlatego że czujemy się pominięci w całym tym procesie konsultacyjnym, chociażby przez to, że nie uczestniczyliśmy w żadnych pracach. My jako mieszkańcy, jako ludzie, jako sól tej ziemi, czyli osoby, które tutaj mieszkają, nie mieliśmy możliwości zapoznania się w sposób kompleksowy i dla nas ta informacja spadła tak na dobrą sprawę jak grom z jasnego nieba, że jest to już zaakceptowane i ostatecznie przyklepane.
2: Mówili mieszkańcy Małej Nieszawki, rozmawiał z nimi nasz reporter Artur Stochla.
1: Sport w Radiu Gra.
2: To weekend pełen sportowych emocji. Dziś o 18:00 prezentacja koszykarskiej drużyny z Torunia. Jutro oczy żużlowego świata będą skierowane na naszą motoarenę, gdzie odbędzie się Grand Prix. W niedzielę na Tortorze grają hokeiści z Torunia, a sezon rozpoczynają koszykarki Energii Toruń. Jutro zagrają w Bydgoszczy. Na początku swojej ligowej drogi są także siatkarze. Cukanioły Toruń jadą do Kluczborka na mecz z Mickiewiczem. To spotkanie już jutro. I to była garść informacji dla kibiców lokalnego sportu, ale dziś także emocje na międzynarodowych arenach. O 17:00 polscy siatkarze grają w półfinale Mistrzostw Europy ze Słowenią, a wieczorem piłkarska kadra Polski gra z Bośnią i Hercegowiną. To będzie pierwsze z 4 spotkań w Lidze Narodów. W poniedziałek starcie ze Szwecją, 2 października z Rumunią i 5 jeszcze raz z Bośnią i Hercegowiną.
22: Myślę, że dla wielu reprezentacji jest to taki lekki znak zapytania, jak najlepiej w ogóle przejść przez ten okres, przez to zgrupowanie, jak minutami zarządzać, tym bardziej, że jednak no, w tak krótkim czasie tak tyle meczów, no to nigdy się nie zdarzyło.
2: Podkreślał Robert Lewandowski.
23: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
2: Po chmurnym i deszczowym piątku czeka nas kolejna dość zimna noc. Spodziewajmy się, że jutro o poranku słupki rtęci zjadą do 10 kreski. W ciągu dnia, w sobotę, będzie jednak cieplej niż dziś, a w niedzielę termometry mogą pokazać nawet 20 stopni Celsjusza. Jutro i pojutrze na niebie pojawi się także nieco więcej słońca.
23: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
0: Skoro to piątek i po 16:00 można powiedzieć, że weekend się rozpoczyna, nie dla wszystkich radosny, przyjemny. Tu łączymy się w bólu z mieszkańcami gminy Zławieś Wielka, gdzie odnotowano skażenie wody i ta sytuacja tu najprędzej poprawi się w poniedziałek. Wytrwałości.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Scissor Sisters, I don't feel like dancing. Być może widzieliście w Toruniu takie billboardy informujące o programie Wybieram Toruń. To program dedykowany dla każdego, kto ma jakikolwiek ciekawy pomysł na usługę, produkt, innowację. Program jest bezpłatny, a przystąpić mogą już nawet 18-latkowie, a więc nawet uczniowie szkół ponadpodstawowych i to może być ich pierwszy pomysł na biznes. A o samym programie mówi prezes Fundacji Przedsiębiorczy Toruń, Paweł Żywiecki.
1: Stworzyliśmy, myślę, że taki holistyczny program. Taka osoba wchodząc do programu może wystawiać już fakturę, może podejmować czynności prawne pod szyldem jakby naszego inkubatora.
2: Więc czyli jak wchodzimy, 18-19-latek wchodzi, nie musi zakładać od razu swojej firmy, zapoznawać się z funkcjonowaniem ZUS-u, Urzędu Skarbowego i tak dalej.
1: Tak, nie ma tych wszystkich mało fajnych spraw na głowie. Może się skupić na tym, żeby dopracować pomysł, wprowadzić go, zrobić test na rynku. To chyba jest kluczowe właśnie, żeby zweryfikować rynkowo swój pomysł na biznes.
0: Po szczegóły odsyłamy na stronę wybieramtoruń.pl, ale zapraszamy także Was na niedzielny program Kalejdoskop Radia Gra, w którym Paweł Żywiecki będzie gościem Piotra Olszowskiego.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.
4: Reklama. Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego, hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
5: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Czytamy, bo kochamy.
3: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
2: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
3: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
7: Myślisz sushi? Mówisz Dom Sushi. W Toruniu byliśmy pierwszą restauracją sushi. Dziś obchodzimy 20. urodziny. Świętuj z nami od 21 do 27 września przy Franciszkańskiej 8. domsushi.pl.
8: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
9: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.
13: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Fanom Speedwaya przypominamy, że dziś o 18 w Toruń Plaza spotkanie z samym Perem Jonssonem i Adrianem Miedzińskim, a wszystko to przed jutrzejszym finałem cyklu Grand Prix. Początek tego decydującego starcia jutro o 19. A jutro wcześniej, bo o 15 w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki o mało co kultowa komedia, w której występuje chociażby Anna Mucha. Niedziela pod znakiem kultowych dźwięków zespołu AC/DC w wykonaniu głośnego zespołu Cztery Szmery. To jeden z najlepszych, najgłośniejszych zespołów typu Tribute to. Początek niedzielnego koncertu w Lizardzie o 20. Dla miłośników nieco delikatniejszych dźwięków o 18 w niedzielę w Dworze Artusa koncert fortepianowy Maciej Tubis pod hasłem About Chopin. I już wiadomo, czego się można spodziewać.
1: Poleca Radio Gra. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Tina Turner, Foreign Affair w Radio Gra. Dziś miałem przyjemność uczestniczyć w wyjątkowej uroczystości nagrodzenia laureatów akcji Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki 2026. Plebiscyt, którego celem jest nagradzanie najciekawszych, najpiękniejszych, tonących w roślinności ogródków na naszej toruńskiej starówce. Przypomnijmy, to głosowanie przebiegało na portalu Gra.fm, a wygrali na miejscu trzecim Manekin, na miejscu drugim Grande Coffee, a na miejscu pierwszym La Nonna Siciliana z ulicy Łazienne. Jeszcze raz gratulujemy i mam nadzieję, że spotkamy się za rok. W Radio Gra po krótkiej przerwie, Rockset, a później męskie granie orkiestra. Nareszcie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: 26 września Książnica Kopernikańska zaprasza na inaugurację nowego cyklu wykładów Dziedzictwo Torunia. Wszystkie pokolenia. Poznawanie i internalizacja dziedzictwa. Tematem pierwszego z nich będzie palimpsest toruński. Architektura, sztuka i pamięć. Miasta w perspektywie heritologicznej. Wygłosi go profesor Michał Pszczółkowski. Początek wydarzenia o godzinie 13. Wstęp wolny. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej i Facebooku Książnicy Kopernikańskiej.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
8: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
7: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
8: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii.

0: od energii obrotu.
1: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Zapraszamy do salonu Toyota Pewne Auto Bednarscy. Łysomice koło Torunia, ulica Gdańska 6.
4: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
5: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
4: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
5: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
4: O, to mi się podoba.
5: I super oferty, i konkursy dla naszej Julki.
4: No to jedziemy.
5: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Duravit, Tres, Stargres, Radaway.
6: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
10: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Po reklamie.
12: Warunki biometeo niekorzystne, niewykluczone przelotne opady deszczu, chmury na niebie. Tak będzie wyglądał wieczór w Toruniu, jeżeli chodzi o pogodę. W nocy słupki rtęci w mieście ponownie zjadą do 10 kreski. Jutro ma być jednak cieplej. Spodziewajmy się, że termometry pokażą nawet 18 stopni Celsjusza. W sobotę na niebie pojawi się także znacznie więcej słońca.
13: Jest radio.

0: Za chwilę 18 i Marcin Wiśniewski, który tanecznym krokiem przywita już piątkowy wieczór. Mariusz Składanowski, ja dziękuję za 5 ostatnich godzin. Do usłyszenia. Wspaniałego weekendu. Bawcie się dobrze. Także z nami na 88.8.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort, poczuj prowadzenie, poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
3: Skomponuj własną bransoletkę Nomination Jubiler Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubiler Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Copernicus. Zapraszamy!
4: Prometeusz wraca do Torunia tylko na jeden wieczór. Już 13 października w CKK Jordanki zobacz widowisko, które zachwyciło tysiące widzów w całej Polsce. Spektakularne połączenie tańca, akrobatyki i teatru ożywi jeden z najważniejszych mitów ludzkości. Śpiew na żywo w wykonaniu chóru i solistek nada tej opowieści monumentalny rozmach. Nie zwlekaj, zarezerwuj najlepsze miejsca już dziś. Bilety dostępne na spektakle-everest.com.
5: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
6: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
7: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
8: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
7: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
8: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
7: Nie bujasz?
8: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
9: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
10: Na grzyby, na piknik na Barbarce. W niedzielę 27 września od 14 do 17 zapraszamy do Osady Leśnej na piknik. W programie grzybowe ciekawostki, warsztaty, rodzinne gry i zabawy, kiermasz rękodzieła i wyrobów lokalnych, a także teatr dla dzieci i muzyka na żywo. Wstęp wolny. Zabierzcie bliskich. Do zobaczenia. Wydarzenie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
11: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
12: Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. A dodatkowo dwie raty gratis. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tylko teraz przyjdź i sprawdź w sklepie RTV Euro AGD w Toruniu. Ulica Szosa Lubicka 111.
13: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl. Po reklamie.
0: Piątkowe popołudnie, 18 w Toruniu, to czas na kolejne i ostatnie dzisiejsze wiadomości z kraju, ze świata.
14: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Czy dojdzie do konsolidacji Szpitala Miejskiego w Toruniu, Miejskiej Przychodni Specjalistycznej i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego? Miasto argumentuje, że połączenie poprawi sytuację finansową placówek.
15: Myślę, że tutaj nie możemy mówić o stracie. Pracujemy wówczas w jednej instytucji i tak naprawdę wszystkie zamówienia publiczne, które można dokonywać, obejmują wszystkie szpitale. Sam zakup leków, który jest bardzo, bardzo drogi, jeżeli kupujemy to w większej ilości, mamy to również taniej. Jeżeli chodzi o konsolidację, nie możemy się obawiać straty stanowisk pracy, ponieważ tak naprawdę wszystkie miejsca, które w tej chwili są zajęte przez pracowników, nie zmieniają się. Tak naprawdę możemy tylko mówić o tym, że administracja, która zajmuje się wszystkimi podmiotami, może znajdować się w jednym miejscu.
14: Mówiła Anna Szytniewska, wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Rodziny, radna KO.
1: Wiadomości Radia Gra.
14: Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego postanowił doinwestować w bezpieczeństwo na kolei. Ze szczegółami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
16: Chodzi o nowoczesne systemy łączności w pociągach. Dzięki nim komunikacja między maszynistą a dyżurnym ruchu ma być niezawodna. Urząd Marszałkowski podaje, że inwestycja zwiększa bezpieczeństwo i dostosowuje regionalny tabor do współczesnych standardów funkcjonowania kolei. Koszt inwestycji to blisko 2 miliony złotych. Zamontowano w sumie 20 wielosystemowych radiotelefonów w 10 pojazdach.
14: Obecnie samorząd województwa ma do dyspozycji 33 pociągi.
1: To są wiadomości Radia Gra.
14: Nasze miasto kupi sztuczną choinkę z energooszczędnym oświetleniem i ozdobami nawiązującymi do lokalnych symboli. Magistrat przygotowuje się już do świąt.
17: Nie chcemy powiększać śladu węglowego Torunia. Nie będziemy musieli wycinać kolejnego dużego świerku. To jest pierwszy i koronny argument, czyli odpowiedzialność za planetę, czyli ekologia, a drugi to ekonomia, dotychczasowe koszta związane z transportem, ustrojem świetlnym, który też już musicie Państwo wiedzieć był wiekowy, bo wykorzystywano od 18 lat, zmieniły się technologie, będziemy mieli niższe koszta związane z jej eksploatacją, więc no tak, jeżeli wydamy tyle, ile założył prezydent, czyli 150 tysięcy, ale z postępowania już wiemy, że to będzie troszkę mniej, około 130, bodaj 6 tysięcy, no to podzielimy to na 10 lat, no mamy odpowiedź, ile ona kosztuje. Rocznie obsługa tej choinki dotychczasowej kosztowała powyżej 20 tysięcy złotych, tak? Czyli sam transport tego drzewka trzeba było zamawiać dość potężny, no to były koszta. Teraz one zostaną zredukowane.
14: Mówił Łukasz Drygalski, dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta. Czeka nas kolejna dość zimna noc. Spodziewajmy się, że jutro poranku słupki rtęci zjadą do 10 kreski. Po pochmurnym, deszczowym i chłodnym piątku czeka nas cieplejsza sobota z przyjaśnieniami. Jutro nie powinno padać. W niedzielę termometry mogą z kolei pokazać nawet 20 stopni Celsjusza.
18: Osiemnasta przekroczona, więc oficjalnie tu i teraz chyba mogę ogłaszać początek toruńskiego weekendu. Kłaniam się, dzień dobry, witajcie z pełną mocą na piątek. Piąteczek, gramy dla was ostatni dzień lata, chociaż no, od kilku dni mamy już oficjalną jesień. A później Dedianki. Marcin Wisiecki, czołem, witajcie.

0: Soler w Radio Gra. To są hity pełne energii. Dokładnie 10 minut i 49 sekund wystarczyło nam, mieszkańcom Torunia, żeby odebrać 4000 wejściówek na strefę kibica, która za tydzień pojawi się w kujawsko-pomorskiej Arenie Toruń. Będziemy oglądali finał PG Ekstraligi. Dzisiaj ostatni tysiak był do odbioru fizycznie tych wejściówek w punktach informacyjnych Urzędu Miasta. No i mam nadzieję, że ta sztuka wam się udała. My też tam będziemy ze specjalną strefą Radia Gra. Będziemy mieli dla was specjalny program prowadzony na żywo również z areny. Już teraz podkręcamy te emocje. Chociaż o żużlu dzisiaj jeszcze będzie, bo przecież jutro Grand Prix, prawda? I to też się będzie działo. U nas Kongsy za chwilę w Radio Gra, później Piersi i Bałkanica.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. A dodatkowo dwie raty gratis. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tylko teraz przyjdź i sprawdź w sklepie RTV Euro AGD w Toruniu. Ulica Szosa Lubicka 111.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Najlepsze hity cenowe w Brie Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
9: Burek, ciapek, mruczek, puszek. Chociaż miłość niejedno ma imię, łączy nas dobro. Centrum Handlowe Kometa łączy radość rozdawania prezentów z miłością do pomagania czworonogom. 25 i 26 września zrób zakupy w Komecie za minimum 150 zł i odbierz upominek dla swojego pupila oraz bon na kolejne zakupy. Weź też udział w zbiórce mokrej karmy, środków czystości i koców dla toruńskiego schroniska dla zwierząt. Szczegóły na chkometa.pl.
10: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Po reklamie.
15: To jest

0: Po oszukiwaniu fajnych opcji na wieczór w Toruniu polecamy wam ostatni weekend, taki Let's Dance, dosłownie i przenośni Laby przy Zani Towarzyskiej, która dzisiaj zaprasza na imprezę pożegnalną w piątek i jutro ten ostatni akt tego sezonu letniego, wakacyjnego troszkę, chociaż już rzeczywiście już dawno po wakacjach. No ale Laba zaprasza, ostatni weekend sezonu to właśnie dziś i jutro. Dwa ostatnie muzyczne, taneczne akcenty. Bawcie się dobrze, przyjemności, polecamy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: jest nowa Margareta, to jest Radio Gra w piątkowe popołudnie. Chociaż, no cóż, dwa ostatnie dni w pogodzie raczej nie świadczą o tym, że idzie lepsze w pogodzie w aurze. To ja ufam synoptykom, którzy obiecali, że będzie więcej słońca. Od niedzieli na przykład w Toruniu, jutro też już ma być lepiej. Trzymamy się tego. Sprawdzamy też pogodę za chwilę na najbliższe godziny.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Prometeusz wraca do Torunia tylko na jeden wieczór. Już 13 października w CKK Jordanki zobacz widowisko, które zachwyciło tysiące widzów w całej Polsce. Spektakularne połączenie tańca, akrobatyki i teatru ożywi jeden z najważniejszych mitów ludzkości. Śpiew na żywo w wykonaniu chóru i solistek nada tej opowieści monumentalny rozmach. Nie zwlekaj, zarezerwuj najlepsze miejsca już dziś. Bilety dostępne na spektakle-everest.com.
6: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
5: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
6: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
5: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
6: O, to mi się podoba.
5: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
6: No to jedziemy.
5: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Paradyż, Atrium, Cludi, DRE.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój. Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
17: Myślisz sushi? Mówisz Dom Sushi. W Toruniu byliśmy pierwszą restauracją sushi. Dziś obchodzimy 20 urodziny. Świętuj z nami od 21 do 27 września przy Franciszkańskiej 8. Domsushi.pl.
18: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
19: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
20: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
19: Spotkajmy się w Biedrze. Po reklamie.
21: Czeka nas kolejna dość zimna noc. Spodziewajmy się, że jutro poranku słupki rtęci zjadą do 10 kreski. Po pochmurnym, deszczowym i chłodnym piątku czeka nas cieplejsza sobota z przyjaśnieniami. Jutro nie powinno padać. W niedzielę termometry mogą z kolei pokazać nawet 20 stopni Celsjusza.
1: Słuchasz Radia Gra.
22: Halo?

nazywa się Ingrid w Radio Gra. Dawid Podsiadło śpiewał kiedyś o trójkątach i kwadratach, a ja wam opowiem o prostokącie. Znanym, popularnym i rozpoznawalnym. Szczegóły całkiem niedługo pozostacie z nami. A kolejną godzinę muzycznie za chwilę otworzy u nas BB Rexa i DJ Goya z Michiko.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: 19,99 z aplikacją. Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
2: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
3: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł. Media Expert, taniej
6: masz. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Oj, taki klasyczek sączył nam się z głośników w Radio Gra w piątkowe popołudnie albo wczesny wieczór, jak to woli. Słuchajcie, National Geographic, brandu nie trzeba przedstawiać, marki nie trzeba przedstawiać, prezentuje się w Toruniu w ramach współpracy z toruńską lokalną organizacją Metropolii Toruńskiej. No i proszę bardzo, słuchajcie, można sobie zrobić zdjęcie z jednym z najbardziej rozpoznawalnych prostokątów, żółtą ramką, która pojawiła się na rynku starowiejskim w naszym mieście, tak w ramach tej współpracy. Zresztą National Geographic ostatnio też wspomina coraz częściej o naszym mieście jako o tym wyjątkowym miejscu, które trzeba w Europie odwiedzić. Nie będziemy zaprzeczać.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

0: sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Wielkie otwarcie. Supermarket na Barbarce. Promocje, okazje i zero zakupów?
2: Jak to zero?
1: Bo najlepszy odpad to ten, który nie powstał. Wpadnij 4 października do supermarketu Szkoły Leśnej na Barbarce. Zagraj, daj się złapać w zakupowe pułapki. Sprawdź, czy potrafisz kupować naprawdę eko. Projekt Ograniczaj, Segreguj, Odzyskuj. Toruń wie, jak postępować z odpadami. Realizowany dzięki wsparciu gminy miasta Toruń. Szanowni klienci, prosimy nie wkładać do koszyka rzeczy, których nie potrzebujecie.
3: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.